0: angelus na fanna
1: awana monso amen
0: woman ko sebro gwapta maria
1: o we tri mese na monso ekene maria jupta na kwesu sebo merenge eden god neti bonine oda den god na fra jesu maria de sonike chobe den jayo katamu
0: edo dwa yin ko